dusza rozpostarła skrzydła szeroko. Leciała przez ciche krainy. Jakby do domu leciała.